0: Ej, trkaj, pridol!
1: Jo, kaj, kaj je?
0: What up, son?
1: Ja! Kaj, lege, a gremo enega sprašat?
0: Ajde, gremo.
1: Ajde, gremo enega sprašat. Čekaj, u garažice, daj.
0: Yeah! Dobrodošli zbrani v garaža. Check it. Yo, beatbox, Saško, to mi deli, to mi fucking deli, yo.